0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/Bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.
0: To jest. Bounce Department.
2: Bounce Department.
0: Tylko w Bounce. Transportation portal initiated. Transfer to Planet Perfecto begins in 15 seconds.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. Twój wieczór nakręca Bounce Department.
0: Słuchasz seta
1: Showtek.
0: Sprawdź kolejne show.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Showtek.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio. They be calling it a face, just cause I'm stupid.

0: to promocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja. Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tomorrowland.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: te quema.
1: Mírame como tengo la chocha.
0: Cochina.
2: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
3: Słuchasz seta
2: prosto z Tomorrowland.
3: Sprawdź kolejne show
2: na bounce.radio.